0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: No Trade Radio.

Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Ajo, jajo.
5: Nut Radio. Poranek w Nut Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Nut Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz. Hello.

0: Reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 88 020. Z nami dotrze.

0: tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.
5: Słuchasz
6: Note Radio.
7: Note Radio.
8: Note Radio.
9: Note Radio.
10: Note Radio. Note Radio.

0: witajcie. Nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Node Radio.
1: Node Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz

0: Kasia Maronas.
1: Cześć, tu Kolorofonia.
2: Jest Dominika, witam was serdecznie.
3: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski z zespołu Piąta Rano.
4: Słuchacie Note Radio.
1: Słuchasz Note Radio.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
3: Najlepsze przeboje ostatnich lat. W Note Radio.
4: W Note Radio.
3: W Note Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Chip.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Chip. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: No, Trick Radio.

0: Dlaczego słuchasz Nowd Radio?
1: Bo jest lepszy niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Nowd Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Nowd every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Nowd Radio, baby! Yeah!

0: Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo tu nam może ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
3: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem no przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Nude Radio.
2: Nude Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
3: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Hello, mate. You wanna levitate? Come see the man with a plan.
1: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoni lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
0: Po reklamie.
3: Note Radio. Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa. Note Radio.

nagrania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noc Radio. Dobre dźwięki, dobra fala.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze,

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Bad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Bad Recovery. Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Po reklamie.
3: Cały czas się bawimy.
4: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
5: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
6: Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Złote gazowane.
4: Nikomu nie odmówimy.
5: Bawimy się.
6: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
7: Każdego coś się znajdzie.
5: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
4: I zawsze z Wami. Dziękuję.
7: Jajo, jajo.
8: Neut Radio.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 5 lat grania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Chip. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
3: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.

0: Tassem Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.
4: Note Radio.

Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć!
3: Poranek w Note Radio!

0: Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Hello. Noc Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Siemano, cześć, tu Marsal.
4: Z tej strony pan Savian.
5: Siemandero, z tej strony Kaktus.
6: Cześć, tu duet Calvin Remy.
7: Z tej strony Sztos.
8: Z tej strony Paweł Nowator.
9: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Domański.
1: Note Radio.
2: Hello.
1: Słuchacie Note Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars.

0: Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Po reklamie.
2: Nowość na antenie No Trip.

na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna. Note Radio.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Kolejny dzień rozpoczynamy pod znakiem słońca, mimo że zapowiedzi były całkiem inne. Chmury, one są, one występują w raporcie, ale przeglądając się do aktualnej sytuacji pogodowej, przeglądając się za okno, no tych chmur no, jest trochę, ale nie na tyle, żeby przysłonić słońce. Przynajmniej tak wynika z aktualnych informacji, czy też aktualnego stanu pogody. W ciągu dnia synoptycy zapowiadają jeszcze kilka godzin przejaśnień nad Londynem. Zapowiadają też chmury, które w niektórych miejscach Wysp Brytyjskich przyniosą ze sobą deszcz. Mowa o miejscowościach takich jak Birmingham, Swansea czy Bristol. W Londynie dziś pochmurnie, ale ciepło, nawet do 16 stopni. Aktualnie 9 pokazują termometry. Nie wieje tak mocno, jak spodziewaliśmy się tego po wczorajszych raportach pogodowych, co jest dobrym akcentem, zaledwie 5 km na godzinę z zachodu w ciągu najbliższych dni. Bardzo zbliżona pogoda do tej dzisiejszej. Temperatury, tutaj będą różnice, bo nawet do 20 stopni będą pokazywały termometry już w piątek, czyli jutro, a 22 prognozowane jest na sobotę.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz.
1: Hello. 2 minuty po godzinie 8. Witam serdecznie o poranku. 7 dzień maja, czwartek, czwarteczek, czwartek na hasło. Tak można w skrócie podsumować dzisiejsze święta, bo dziś Światowy Dzień Hasła. Według specjalistów powinniśmy zmieniać to hasło minimum 2 razy w ciągu półrocza. Czyli raz na 3 miesiące. Jestem ciekaw, czy wy zmieniacie tak często swoje hasła w dostępu na przykład do skrzynki mailowej. Zapraszam do komentarzy. Światowy Dzień Hasła, Europejski Dzień Aktywności Obywatelskiej, czyli święto, której celem jest uświadomienie Europejczykom, że drogą elektroniczną można kontaktować się z przedstawicielami wielu instytucji. Wiadomo, że za pośrednictwem internetu można składać petycje. Tu na Wyspach jest to już standardem. W Polsce pomału wprowadzane jest. Z jaką formą, w jakim kształcie? No wydaje mi się, że my obywatel odpowie wam na wszystkie te pytania. Ja postaram się również z wami. Jak często korzystacie z tak zwanej aktywności, e-aktywności związanej z urzędami, bo z radiem, no nie może być inaczej. Jesteśmy radiem internetowym, no to tutaj jak najbardziej. Bez internetu nie pojedziesz. Benedykt, Gizela, Róża i Piotr to nasi dzisiejsi solenizanci, którym składam serdeczne życzenia od samego rana. I zapraszam was do składania również życzeń swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. 0785 142 7000. Rozpoczynamy poranek Note Radio.
4: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
5: Cześć, tu Dziuk.
6: Cześć, tu Karolina Lizer.
7: Hej, Tomek Brun.
8: Hej, tutaj Elites.
9: Hi everyone, it's Mark Zalmanke.
10: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie
11: Note Radio.
12: Note Radio.
13: Note Radio.
14: Note Radio.

Radio. Wiemy już wszystko, wiemy po wczorajszym meczu, który był co prawda meczem mniej dynamicznym jak ten pierwszy, to jednak Paris Saint-Germain, remisując z Arsenalem, zapewniła sobie miejsce w finale. Finale UEFA Champions League, który odbędzie się już 30 maja w Budapeszcie. Londyn podejmowany będzie przez Paryż albo Paryż przez Londyn, bo przecież ten mecz odbędzie się zupełnie poza tymi krajami. Jestem ciekaw już teraz waszych pomysłów na zwycięzcę. Wielu stawia na francuski zespół z uwagi na takie gwiazdy jak Dembele, ale w Arsenalu również wiele osób widzi przyszłość po 20 latach tej drużyny, która ma szansę zdobyć puchar UEFA Champions League. 0785 142 7000. Zapraszam was do komentarzy. Oglądając wczorajszy mecz, jesteście zawiedzeni, czy jednak ucieszyło was to, że to paryski zespół awansuje do finału i zmierzy się z Londynem? Paryż-Londyn. Czemu ten mecz jest tak daleko?

Czyli Szałso Mafia na antenie No 3 Heaven Takes You Home. My z domu wyciągać będziemy już 13 czerwca wraz z polonijnymi sercami nad Londynem. O szczegółach tej akcji porozmawiam z organizatorem Piotrem, który już 13 czerwca zapraszać będzie na wydarzenie. Piotr Mikołajczak dziś po godzinie 9 o szczegółach tego spotkania na antenie Nautradio. Jeżeli wy macie pytania do Piotra już teraz, zapraszam was serdecznie do wysyłania wiadomości prywatnych na Facebooku. Można również wysyłać wiadomości prywatne WhatsAppem 0785142 7000. Serdecznie zapraszam. 14 minut po 8. Maciejski Bajbletka z tobą być przed wami.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Noud Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Poranek w Noud Radio.
3: Dzień hasła, światowy dzień hasła, wypadający 7 dnia maja, to dobry moment na to, żeby przypomnieć sobie ulubione hasła i przypomnieć również o tych zasadach, które zmieniają się jak dni kartki z kalendarza, no bo przecież codziennie narażeni jesteśmy na ataki osób, czy też automatu, bo w większości są to boty, tak zwane automaty internetowe, które wyszukują hasła łatwe do odgadnięcia. Możemy odgadnąć hasło na przykład 6 jedynek. Taki automat potrzebuje zaledwie 3 sekundy, aby wkraść się na wasze skrzynki. Kolejnymi błędami, czy też hasłami, które często powodują problemy, są tak zwane proste hasła, na przykład I love you. Takie hasło według specjalistów automaty rozwiązują w niecałe 2 sekundy. Warto korzystać z różnych znaków, o tym mówią specjaliści. Warto również, aby to hasło nie było na kilku stronach. Coraz więcej usług i narzędzi, z których korzystamy w swoim codziennym życiu, przenosi się do świata online. To powoduje, że zachęcają nas do używania tych samych haseł w wielu serwisach, co jest według specjalistów błędem. Według ankiety 52% respondentów używa tego samego hasła do kilku kont, a 13% ankietowanych ma jedno hasło do wszystkich. To zjawisko zyskało już nawet swoją nazwę. Jest to recykling haseł. Internet niestety nie jest przyjazną sąsiedzką okolicą, a naruszenia danych logowania to codzienność naszych czasów. Warto przechowywać hasła w postaci różnych znaków, nie tylko liter czy liczb, ale również te znaki tak zwane interpunkcyjne, na przykład kropki, przecinki czy znaki zapytania, bo już taki znak zapytania powoduje, że algorytm wyszukujący hasła musi poświęcić więcej czasu na odkrycie hasła, które powoduje dostęp na przykład do waszej skrzynki mailowej. Ile znaków? Minimum 8. To jest zalecenie specjalistów, bo wtedy też szansa na znalezienie waszego hasła wzrasta nawet do pół godziny wyliczania algorytmu. Dodatkowym i wartym uruchomienia punktem, czy też usługą jest tak zwane dwuskładnikowe uruchamianie, czy też logowanie, które powoduje, że dostajecie przy pierwszym logowaniu na swój numer telefonu SMS-a na przykład, lub swojego na adres skrzynki mailowej liczbę, czy też ciąg liczby, który powoduje akces do waszego serwisu i usługi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa taki manewr utrudnia hakerom wykonywanie swojej pracy. Jestem ciekaw, jak tam u was z hasłami, jak często korzystacie z tak zwanej funkcji nie pamiętam hasła, bo to pytam na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam do komentarzy.
4: Słońce dnia.

0: Wiadomości drogowe na antenie Note Radio. Rozpoczynamy od problemów w okolicach Chiswick i Heston na M4. Dwa punkty, dwie lokalizacje. To punkty, które opóźniają dojazd do dzielnic takich jak Hammersmith i Chelsea. Uważajcie, w okolicach Gansbury Park na 406 wydarzył się kolejny wypadek. To pokłosie opóźnień, które występuje w tym momencie w okolicach Healingu na 406. Utrudnienia w okolicy Wembley, w okolicy Northampton, również i Perival i Greenford. To A40, która kurkuje się na wysokości Northolt. Bardzo trudne warunki drogowe w tamtych rejonach. Na A406 warto uważać w okolicach zjazdu za jeden oraz w okolicach łącznika skrzyżowania niedaleko New Southgate. Tu również utrudnienia. Korek już teraz przekroczył 4 mile. To oznacza opóźnienia 22-minutowe według szacunków drogowców. Utrudnienie na północy w okolicach Henfield i Bolsmore, czyli niedaleko zjazdu 25. Na M25 A10 wypadek zablokował dwa pasy. Bardzo trudne warunki do przedostania się za dziesiątki do M25. Już teraz zajmuje średnio około 32 dodatkowych minut. Utrudnienia na M11 w okolicach Chigwell i dalej w kierunku zjazdu A406 i M11. Dodatkowo A12 korkuje zjazd w okolicach Redbridge i Wanstead. Tutaj nawet do 25 minut dodatkowego czasu na przejazd w kierunku Barking. Dalej na 13. Utrudnienia, które rozpoczynają się już w okolicach zjazdu za 406 Newham Way. To jest trasa, która w tym momencie opóźnia podróż o dodatkowe 22 minuty. Sytuacja na prawie promowej w Woolwich nie wygląda również komfortowo dla kierowców ciężarówek. W tym momencie nawet do 30 minut dodatkowego oczekiwania od strony północnej. 45 minut trzeba odczekać na kolejny boarding, na kolejny prom w okolicach południowej części przeprawy promowej w okolicach ulic. Na M25 wypadek niedaleko Fleet Estate. To zjazd za dwójką. Na samym zjeździe wypadek zablokował jeden z pasów. Ogromne opóźnienia na skrzyżowaniu. To powoduje problemy na całej długości M25 już od zjazdu z M20. Wielu kierowców, wybierając trasę A20, narażonych jest na utrudnienia. Utrudnienia w okolicy Newell, tam tutaj również wypadek i zablokowany jeden z pasów. Na południu M25 zakorkowana w okolicach Hoxted, na południowym zachodzie w okolicy Coban. Tutaj już teraz ostrzegamy o zmniejszonych wartościach dopuszczalnej maksymalnego limitu prędkości według operatora do 30 mil na godzinę, w niektórych momentach do 50. Zakorkowana jest również M25 na zachodzie w okolicach Uxbridge i lotniska Heathrow. Dobra wiadomość w metrze, dobra wiadomość w sytuacji, jaka panuje teraz w metrze poza krótkim odcinkiem terminalu 5 i terminalu 2 i 3 na linii Piccadilly Line. Wszystko pozostałe odbywa się zgodnie z planowanym rozkładem.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Halo, halo, tu Londyn.
4: Hej, hej, hej.
5: Dzień dobry.
3: Mogę już?
4: Nie pamiętam.
6: A jak się bawisz?
3: Raz, dwa, trzy, no.
4: No fajnie.
3: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry.

0: kochane dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
2: Node Radio
3: ze słonecznego Slau.
4: Bijmy się dobrze i do następnego
5: Node Radio.
6: Tylko z tobą u twojego boku.
0: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Krzywa Santa nie neutrydio. Kiedy nie macie? To jedna z propozycji do listy przebojów 2026 rok, więc w dalszym ciągu nowość. Chociaż już trochę starsza. Tymczasem za chwilę pojawi się nowość, która pojawiła się całkiem niedawno na antenie naszego radia. To za sprawą waszych zgłoszeń, między innymi do Note 20. Ja przypominam, że zapraszam do głosowania www.note.radio. Lista przebojów Note 20 to miejsce, które warto klikać, w które warto odwiedzać i głosować na swoje ulubione utwory. Madonna i Sabrina Carpenter przed wami do godziny 9. Słuchacie Note Radio. No do 9 pozostało już tylko 7,5 minuty. Po drodze jeszcze Kaszmir i Igor Herbut razem z Alią Vito Bambino.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pogoda w Note Radio.
2: Głównie chmury są akcentem nad naszymi głowami, chociaż w ciągu dnia w niektórych miejscach Anglii mogą pojawić się przejaśnienia. Te występowały jeszcze przed paroma minutami tu w Londynie na północy. W ciągu dnia szanse są. Według zapowiedzi synoptyków te szanse na przejaśnienia będą występowały w okolicach godzin popołudniowych. Niestety większość dnia to dzień pod znakiem chmury, nie tylko w Londynie, bo również i Cardiff, Manchesterze, Dublinie, Belfaście czy Edynburgu. Najzimniej w Belfaście o poranku zaledwie 10 stopni. Tu w Londynie już teraz 12 kreceg pokazują termometry. Według zapowiedzi synoptyków podskoczy nawet do 15 stopni. Na plusie cieplej będzie w Cardiff, bo tam nawet do 19. W ciągu dnia niestety na zachodzie więcej przelotnych opadów deszczu. Większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu to akcent zachodniego i południowo-zachodniego wybrzeża. W Londynie deszczu nie zapowiadamy, a wzrost temperatur już od jutra 18-19 stopni, w sobotę maksymalnie nawet do 22.
1: Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Chip. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
4: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
2: Hello. Róża, Gizela, Benedykt i Piotr to dzisiejsi solenizanci. 7 dzień maja. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz dołączyli do naszej audycji. Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Toż taka wigilia weekendowa. Bardzo krótkiego tygodnia. No, krótszego niż zwykle. Bo rozpoczęliśmy ten tydzień pracy we wtorek, a już jesteśmy blisko piątku. Piątek, 7 dzień maja. To 127 dzień roku, do końca którego pozostało już tylko zaledwie 268 dni, a dziś można również świętować Światowy Dzień Hasła. I nie, nie pytam Was o Wasze hasła do skrzynek mailowych czy innych elektroniczno-systemowych spraw czy też funkcji, ale pytam Was, jak często zmieniacie swoje hasło, bo tutaj jest to kluczowe. Według specjalistów powinniśmy zmieniać je raz na 3 miesiące. Powinniśmy sprawdzać, czy nie ma naszego hasła już teraz publicznego. A można to zrobić w wielu przeglądarkach. Wystarczy uruchomić tak zwaną funkcję sprawdź, czy moje hasła są umieszczone w internecie. Możecie się zdziwić, bo często tak bywa, że wasze hasła już tam są, a wy o tym nie wiecie. Warto również korzystać z tak zwanego dwuskładnikowego logowania, o czym mówiłem już w poprzedniej godzinie. Na czym to polega? Między innymi na tym, że dostajecie SMS-a. Ja pytam Was o to, jak wy dbacie o bezpieczeństwo w sieci. 0785 142 7000. 6 minut po godzinie 9. W tej godzinie już za chwilę będziemy łączyć się z pomysłodawcą, czy też osobą, która zaprojektowała. Fajne wydarzenie. Na tym już 13 czerwca. Polonijne serce nad Londynem. Piotr Mikołajczak w Note Radio. Już wkrótce zostańcie z nami.
4: Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Kamil Bednarek na antenie Nowy Radio, wojownik światła, no wojownikiem to on na pewno jest, bo działa. Działa dobrze mimo różnych komentarzy, idzie i pnie się do przodu. Mowa o Piotrze Mikołajczaku, który wspólnie ze znajomymi kombinuje, jak zachęcić ludzi do aktywności fizycznej, czy też sprawności, do wykorzystania tego, co daje nam okolica. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry wszystkim. Cześć, Darku.
0: Pole inne światła serca nad Londynem to pomysł, który pojawił się jakiś czas temu, który zachęca. No właśnie, kogo zachęcasz, do kogo skierowany jest ten projekt i jak można dołączyć?
1: Wiesz co, ogólnie to na wstępie opowiem, co to są w ogóle polonijne serca i na czym to ma polegać, a więc jest to akcja GPS Art. GPS Art możemy znać z akcji Wośpu, gdzie tworzyliśmy serduszka za pomocą śladów GPS. I teraz ja sobie wymyśliłem, aby właśnie takie serduszka tworzyć, ale bez podpinania się pod akcje charytatywne, tylko tak po prostu od serca, żeby pokazać taką polską jedność. I chciałem zachęcić różne grupy społeczne do całej akcji, tym bardziej, że dzięki tobie także i dzięki Wośpowi mogłem już współpracować i z biegaczami, i z rowerzystami i chciałem ich wszystkich połączyć w jednym miejscu i stworzyć właśnie takie wydarzenie, gdzie każdy będzie mógł wybrać sobie swoją ulubioną aktywność. Stworzyliśmy serduszka dla biegaczy, dla spacerowiczów i dla rowerzystów.
0: Ale to nie jest triatlon w rozumieniu tej dyscypliny. Nie.
1: To znaczy, jak ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł sobie zrobić kilka serduszek. Jest także, bo to będzie wszystko się dziać w parku na Clapham Common. Jest także staw, więc pływanie jest zabronione.
0: Ale można na przykład wykonać sobie kilka rund po basenie lokalnym, gdzieś tam w tak zwanym Lido dostępnym.
1: Dokładnie tak. Tak samo właśnie na przykład do akcji dołączyły morsy z Londynu i oni serduszka także w wodzie robią.
0: Ja tak skromnie się zapytam, czy to nie jest czasem fajny pomysł na kolejne wydarzenie, taki triatlon po Londynie.
1: Może być, to już się taka lampka zapaliła od razu mi w głowie, że może coś tam być.
0: Ale wróćmy do tego, co już jest zaplanowane, co jest zorganizowane. Polonijne serca nad Londynem. Trzy sposoby na udział w wydarzeniu: spacer, bieg albo rower. I tutaj również różne dystanse skierowane do, no właśnie, możliwości różnych osób, czy też formy osób, które na dzień dzisiejszy. No nie chcesz forsować, bo to nie jest żaden jakiś, to nie jest spotkanie, aby na siłę robić coś tylko po to, żeby zrobić, nie? To jest przyjemność połączona z pasją.
1: Tak, dokładnie tak. Jest to po prostu w żadnej formie sportowej, bo to nie będzie rywalizacja. My tam nie będziemy bić rekordów w biegu albo w kilometrach pokonanych, tylko wszystkie dystanse są takie symboliczne. Wszystkie te grupy, na przykład spacerowe, biegowe, będą prowadzone także przez doświadczonych liderów, gdzie osoby, które będą prowadzić grupę, będą pokazywać, gdzie skręcić, będą pilnować, aby nikt się nie zgubił, bo też chcieliśmy uniknąć takich zakłopotania ludzi, którzy by powiedzieli, no dobra, Piotrek, ale my chcemy takie serduszko stworzyć, ale jak my mamy chodzić tymi ulicami, aby stworzyć właśnie finałowe serce. I dlatego powołaliśmy grupę liderów, którzy będą prowadzić grupy, będą oznaczeni i będą dbać właśnie o komfort ludzi.
0: O logistykę i bezpieczeństwo przede wszystkim, bo na tym też...
1: Tak, dokładnie tak.
0: Bo na tym elemencie również stawiacie wysoko poprzeczkę.
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że ja nie jestem żadną firmą eventową, nie zajmuję się na co dzień takimi rzeczami, tylko ja pracuję na budowie, ale staram się...
0: No i właśnie, jak łączysz jedno z drugim, bo przecież... Organizacja wydarzenia, które skierowane jest do, no patrzę teraz, przyglądam się wydarzeniu na Facebooku, tam jest nawet 219 osób zainteresowanych tym wydarzeniem. Żeby stworzyć takie coś, no potrzeba mieć też i wsparcia. Gdzie szukasz i jak znajdujesz to wsparcie?
1: Więc co, jest dużo właśnie osób, które same oferują pomoc, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu właśnie takich inicjatyw. I chciałbym też od razu zaznaczyć, że to nie jest inicjatywa jakby taka bardzo oficjalna, że nie będziemy się przemieszczać po zamkniętych ulicach, a jest to tak jakby luźny spacer czy też bieg. Ale będzie to robione w miarę profesjonalnie, aby uniknąć wszelakich kłopotów, a osoby, które właśnie pomagają mi w tym wszystkim, to one służą właśnie pomocą, doświadczeniem i to jest właśnie cudowne i pokazujące wielkie serce tych ludzi, którzy, wiesz, za darmo mi w tym wszystkim pomagają, służą, dzwonią, mogę zadzwonić z każdym głupim pytaniem do osób i oni wszystko mi wytłumaczą, więc ten projekt to nie jest mój, że tak powiem, tylko jest wszystkich organizacji, które dołączyły i które służą właśnie swoją radą i doświadczeniem.
0: A pytanie teraz, jak się zgłosić do tego wydarzenia, bo może ktoś jest zainteresowany i nie do końca jeszcze zrozumiał, że to jest wydarzenie dopasowane do każdej osoby, do każdej formy. Nieważny wiek.
1: Można znaleźć informacje na Facebooku, wpisując wyszukiwarkę Polonijne Serca nad Londynem. Można także napisać do mnie, Piotr Mikołajczak, ja zawsze jestem pod telefonem, a jak nie zawsze, to w miarę możliwości staram się odpowiadać. Więc na wszelakie pytania odpowiem. Teraz właśnie w maju już ruszy taka, że tak powiem, wszelako zakrojona promocja całego wydarzenia, gdzie będziemy właśnie informować na temat serc, gdzie będą startować, bo też jest wymyślony taki układ, że jak mamy tyle aktywności, to żeby ludzie nie przyszli o tej samej godzinie w to samo miejsce i szukali, się stresowali, gdzie moja grupa jest, to jest taki system startowania z tej samej okolicy, ale z różnych ulic, aby po prostu każde serce wystartowało z innej ulicy, aby uczestnicy mogli znaleźć swoich liderów, ambasadorów bez stresu i to też jest symboliczne, bo to jest tak jak w naszym życiu, że startujemy z różnych miejsc w naszym życiu, mamy inne historie, ale jednak cel mamy ten sam, będziemy startować z innego miejsca, tworzyć inne serca, że tak powiem, w innych miejscach, ale metę mamy tą samą.
0: Ja proponuję, zrobimy sobie teraz krótką przerwę na Vixena, a do rozmowy wrócimy już za chwilę. Zrobimy.
2: Siemaneczko, z tej strony Tassem Crew.
3: Cześć, tu Zosia.
4: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
5: Z tej strony Kasia Marona.
6: Cześć, tu Kolorofonia.
7: Z tej strony Dika, witam was serdecznie.
8: Hej, tu Łukasz, Wójciak Buczkowski, zespół Piąta Rano.
3: Słuchacie Node Radio.
6: Słuchasz

0: 5 km spacerem, bieg od 5 do 20 km, a komu będzie mało, to nawet i dodatkowo 20 km może przejechać na rowerze. Polonijne serca nad Londynem to wydarzenie, które odbędzie się 13 czerwca tego roku. Ja rozmawiam dziś z organizatorem Piotrem Mikołajczakiem o przygotowaniach, no bo trzy różne dyscypliny sportowe, bo tak można to rozróżnić, ale jak się do nich przygotować, Piotrze?
1: Jak się przygotować? Przede wszystkim trzeba przygotować się z ubiorem, a ubiór, jaki chcielibyśmy, aby był, to koszulki biało-czerwone, abyśmy zalali londyńskie ulice naszymi symbolami patriotycznymi. Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest to właśnie stworzone tak, aby ludzie albo sobie obrali jako cel, że na przykład przebiegnę pierwsze w życiu 5 kilometrów, albo dla bardziej doświadczonych 20 kilometrów na przykład biegu, i ten bieg, nie chwaląc się, będzie prowadził Tadek Sekretarczyk, który dla mnie jako prywatnie jest legendą biegów ultra, i dla mnie to jest właśnie zaszczyt też współpracować z nim, jak i z innymi ludźmi. Tak, a co do samego przygotowania, to ja bym też nie stresował się tym, bo tempo ogólnie, idziemy na spacer, my tam nie będziemy bić na pewno rekordów żadnych. Jeśli ktoś będzie chciał sobie postawić właśnie za cel przebiegnięcie tam 5 czy 20 kilometrów, to na pewno to zrobi, bo będą osoby wokół, które będą wspierać. A jak wiadomo, jak ktoś dmucha w nasze skrzydła, to potrafimy dolecieć naprawdę daleko.
0: No i tych lotów życzymy jak najwięcej. Zaglądając również w wydarzenie, dowiadujemy się o patronatach. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju, to już osoba znana naszym słuchaczom. No ale tutaj również i wiele polonijnych organizacji dołącza do tej akcji. Powiedz mi, trudno było znaleźć te organizacje, czy też one same już teraz zabiegają przy tym wydarzeniu do tego, aby w nim uczestniczyć?
1: Wiesz co, ogólnie nad projektem Polonijne Serca nad Londynem pracuję od bodajże listopada tamtego roku. Wtedy wymyśliłem sobie swój plan i najpierw proponowałem niektórym grupom, organizacjom, czy chciałyby to stworzyć razem ze mną. I oni w tamtym momencie mnie wyśmiali, powiedzieli: Piotrek, nikt nie będzie robił głupich serc, wszyscy, nie ośmieszaj się. A ja zagryzłem zęby, stwierdziłem, jeszcze wam pokażę. I te wszystkie patronaty nie są takim jakby dla mnie prestiżem, że są wymieniane obok mojego nazwiska, jak właśnie, że ambasada Polski ma oficjalny patronat honorowy. To nie jest dla mnie forma takiego, wiesz, łaskania ego czy coś, tylko pokazania zwykłym ludziom, że nawet zwykły, szary człowiek pracujący na budowie może robić naprawdę wielkie rzeczy ze wsparciem największych portali medialnych, największych grup, i nieważne właśnie z jakiego miejsca startujemy, ale jak ktoś ma serce i autentyczność, to zawsze znajdzie zwolenników tego wszystkiego.
0: No i ja ci serdecznie gratuluję z tego powodu, bo czasami proste pomysły mają szansę na naprawdę miły i ciekawy oddźwięk, jeżeli chodzi o to, co dziś dzieje się dookoła nas. Ale jeszcze jedno pytanie pojawiło się od Justyny. Kim są ambasadorzy? Jaka jest ich rola?
1: Ambasadorzy są to ogólnie liderów aktywności. Oni będą dbali o to, aby nikt się nie zgubił, aby tempo było dostosowane do każdej osoby. Będą pilnować bezpieczeństwa także, aby nikt nie przebiegał na czerwonym świetle. Będziemy chodzić czy tam biegać po chodnikach. Nie będziemy wchodzić na ulicę. Więc ambasadorzy to są takie dobre duże, które będą sprawiać, aby to wszystko przeszło bez stresu i z uśmiechami na twarzy.
0: A można zostać takim ambasadorem, czy to już jest wszystko ustalone?
1: Jest już ustalone, ale na pewno będziemy potrzebować także wolontariuszy, którzy będą także aniołkami, które będą właśnie pilnować też, ponieważ do końca nie wiemy, ile ludzi się spodziewać. I nie jest to dla nas ważne, czy przyjdzie 100, czy 10 osób, czy 1000 osób. Na każdą liczbę jesteśmy przygotowani, ale wiadomo, że im więcej, że tak powiem, rączek do pomocy, tym zawsze będzie przyjemniej.
0: To do kogo się zgłosić w takim razie, jeżeli ktoś, chciałby być takim wolontariuszem waszego wydarzenia?
1: Do mnie wystarczy napisać i ja to wszystko wyjaśnię dokładnie, na czym właśnie ma też ta rola polegać, ale tak jak mówię, będzie to anioł na trasie, który zadba o to, żeby każdy był szczęśliwy i się niczym nie stresował, tylko cieszył się właśnie chwilą, że jest w tym miejscu wspólnie z innymi Polakami.
0: Polonijne serca nad Londynem. Przypomnij nam jeszcze raz datę, te najważniejsze informacje dla wszystkich tych, którzy chcieliby po dzisiejszej rozmowie do Was dołączyć i wspólnie bawić się tym GPS-em. Kiedyś, jakbym powiedział, bawić się GPS-em, to by wyglądałoby, że patrzę w niego, a dzisiaj można bawić się przy okazji zwiedzania.
1: No tak, dokładnie tak. Ja właśnie też wykorzystuję ten swój GPS, bo wcześniej zakochałem się w tej.

0: czego jesteśmy świadkami przy okazji oglądania relacji z tegorocznego WOŚP-u w Londynie. Więc teraz na zakończenie chciałbym, żebyś przypomniał już nie o WOŚP-ie, a o akcji pod tytułem Polonijne serca nad Londynem, której jesteś organizatorem.
1: Współorganizatorem. Każdy organizuje to, nawet ty jako patronat medialny jesteś współorganizatorem tego. Ale reasumując, to 13 czerwca, Club Uncommon, godzinę od 11 do 12 będą starty. Później będziemy wszyscy się łączyć na takim nieoficjalnym pikniku, gdzie będzie można wymienić kilka słów, porozmawiać z naprawdę ciekawymi ludźmi, przybić tak zwane piątki i cieszyć się tym dniem.
0: Serdecznie zapraszamy jako patronat medialny Polonijne serca nad Londynem. Szczegóły, również adres e-mailowy do Piotra dostępny na stronie Polonijnych serc nad Londynem. Wydarzenie utworzone na Facebooku, na które serdecznie zapraszamy. Szczegóły tego wydarzenia również dostępne na naszej stronie. Piotrze, ja dziękuję Tobie za dzisiejszą rozmowę i jeżeli pojawią się pytania, nie będę się wahał, aby zadać je ponownie na antenie Nowt Radio, więc to nie jest nasza ostatnia, mam nadzieję, rozmowa. A wszystkim tym, którzy mają pytania, zapraszamy serdecznie również w wiadomościach prywatnych na Facebooku. Będziemy starali się łączyć z Piotrem i mówić o tym wydarzeniu niezwykłym. To chyba pierwsze takie wydarzenie w Londynie.
1: Tak, tak. I jestem szczęśliwy, że takie coś jest i na pewno nie ostatnie, bo już właśnie, jak sam wspomniałeś o triathlonie czy coś, to plany są już następne.
0: Zwykłe wydarzenie dla niezwykłych ludzi. To hasło tego spotkania. Polaków, ale nie tylko, bo nie tylko Polacy są mile widziani.
1: Dokładnie tak. My jesteśmy otwarci na wszystkich. To nie jest zamknięte wydarzenie, więc nawet będzie nam bardzo miło, jak przyjdą obcokrajowcy, abyśmy zarazili właśnie innych ludzi tą polską energią.
0: My serdecznie zapraszamy do takich, do wzięcia udziału w takich inicjatywach. Piotr Mikołajczak, współorganizator Polonijnych Serc nad Londynem. Dzięki piękne za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

0: Daria Zawiałow na antenie na Odradio, Polonijne serce nad Londynem. No to jest taki moment, gdzie Daria będzie mogła również zagrać w waszych prywatnych playlistach, bo będzie można pobiec, będzie można pojechać rowerem albo po prostu pospacerować. Szczegóły na stronie facebookowej Polonijne serce nad Londynem, gdzie was serdecznie zapraszam. 18 minut pozostało do godziny 10. Tu również do was prośba. No bo czekamy na wasze utwory, które po 10 zabrzmią na antenie na Outradio w tej ostatniej porankowej, czwartkowej audycji, gdzie to wy decydujecie i dyktujecie warunki tego, co zagramy. Zapraszam serdecznie. Facebook, note.radio.
1: Poranek w Outradio.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Node Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 35 oraz porywy wiatru silnego do 70 km na godzinę, lokalnie może pojawić się grad. Taki raport napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostrzeżeniu pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi w czwartek. Szczególnie trzeba będzie uważać w drugiej połowie dnia. Na najbardziej dramatyczne skutki pogody narażeni są mieszkańcy południowo-wschodnich części naszego kraju, a już za 4,5 minuty zajrzymy do pogody brytyjskiej, w szczególności tej na weekend. Do tego czasu Oscar Med i Easy Bizu.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Nastawi się na deszcz muszą mieszkańcy Belfastu, Dublina, Edynburga i Manchesteru. Również w okolicach Cardiff może dziś przelotnie popadać. W Londynie nie zapowiadamy. Przynajmniej tak wynika z najnowszych raportów synoptyków Met Office. Nie powinno padać. Co prawda chmury będą sprawiały, że będzie ciemniej, że będzie tak jakby deszczowo. No ale raport mówi całkiem odmienne informacje. Nie powinno padać, przynajmniej do niedzieli. W niedzielę możliwe lokalne przelotne opady deszczu. Jutro, według zapowiedzi o poranku, dużo słońca. Jutro maksymalnie nawet do 19 stopni. Dziś maksymalna wartość szacowana jest w okolicy 15 kreski, aktualnie 13. Gości na termometrach w Londynie. W sobotę tutaj 22. W dalszym ciągu, mimo że te raporty zmieniają się z każdą minutą, to ta temperatura zapowiadana na sobotę utrzymuje swoje wartości. Jeżeli chodzi o początek przyszłego tygodnia, tu mamy zmiany, bo według zapowiedzi synoptyków od poniedziałku więcej słońca, przejaśnień i temperatur w okolicy 17 kreski. Wieje nam z południowego wschodu. Wieje to słowo w cudzysłowiu, bo te 6 km na godzinę to praktycznie nieodczuwalny dla człowieka wiatr, który w tym momencie napływa do stolicy Wysp Brytyjskich ciśnienie na wysokości 1016 hektopaskali.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz.
1: Hello. Czwartkowy poranek, który przekroczy już magiczną godzinę 10, a to oznacza, że to jest już czas zupełnie dla was, waszych utworów, waszych pozdrowień, dedykacji i życzeń. 0785142000. Zachęcam was do tego, aby dzwonić do naszego studia i przedstawić na przykład osoby, którym dziś życzenia złożyć wypada. Ja podpowiadam, że dziś w kalendarzu imion Benedykt, Gizela, Piotr i Róża. To główni bohaterowie, którzy czekają na wasze życzenia i pozdrowienia. Podpowiem, że dziś również obchodzimy Światowy Dzień Hasła, a do pierwszego dnia lata pozostało już tylko 45 dni, więc warto już teraz szykować formę. Tą letnią zachęcamy was do tego, aby odwiedzać wydarzenia organizowane przez Fans of Classic Cars już 19 czerwca. Po drodze już takie przygotowanie oficjalne przed sezonem letnim, czyli czwarte jedziemy pod namiot. Szczegóły na naszym Facebooku, a teraz zaglądamy do komentarzy na naszym Facebooku, zaglądam również do wiadomości na WhatsAppie, bo tam pojawiają się również zamówienia i z WhatsAppa zagramy pierwszy dzisiejszy utwór. Będzie to zamówienie od Sylwii.
0: Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: David Guetta, J Balvin i Bebe Rexha w jednym utworze Forever. Przed wami zamówienie od naszej słuchaczki Sylwii. Note Radio.

0: Wasza muzyka na antenie Note Radio, wasze utwory 0785-142-7000. Chętnie przyjmę pierwszy telefon nawet i teraz, dlatego zachęcam, bo kto dzwoni, nie czekam, przy okazji proponując wam naszą stronę internetową www.note.radio, gdzie dowiecie się o tym, jakie nowości wypuściło ostatnio Lego. Rower szosowy dla dorosłych. Będzie można sobie zbudować, ja mam nadzieję, nie będzie to wyglądało tak jak budowanie mebli z Ikei.
1: Poranek w Note Radio.
0: Eagle Eye Cherry przed wami, to zamówienie od Macieja, artysta, który pojawi się na 32. finale festiwalu Poland Rock w Polsce już na przełomie lipca i sierpnia. Become the Light przed wami.

0: Każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio. Zapraszamy na sobotę, zapraszamy na utwory z Tomańskim, zapraszamy na utwory z Arturem, którego serdecznie witam. On proponuje nam Makę B, ale w nowej wersji, jeszcze takiej nie słyszałem. Mam nadzieję, że się spodoba. Hugelia Frio przed Wami od Artura.

0: Makeba w stylu Afro House na antenie Node Radio od Artura. Zachęcam do tego, aby korzystać z naszych mediów społecznościowych, komentarzy pod postem, tak jak Mariola, która już teraz może podtrzymać się na kolejne minuty, bo to jej utwór zagości w Node Radio. Będzie po włosku, zgodnie z tradycją. Signorita i Angie w Node Radio.
1: Poranek w Node Radio.

0: Alien i Mighty na antenie na Outradio 27 i pół minuty po 10. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, Darku, dzień dobry słuchaczom.
0: Dzień dobry, ten czwartkowy, już prawie popołudniowy poranek. Podbliżamy się do godziny 11, ale jeszcze zostało kilkadziesiąt minut do tego, aby przywitać słonecznie. Może słonecznie?
1: Pochmurnie.
0: Ale pochmurnie. Jesteś bardziej na tak, czy bardziej na nie? Bo wiesz, nie pada.
1: No padało.
0: Chyba u ciebie.
1: No, co ja mówię, jak najbardziej tak. Rana padało, przez pół godzinki padało, także...
0: No to niewiele. Lokalnie mogą się pojawić chmury, których popada. Takie są złe prognozy synoptyków, ale my nie o pogodzie dzisiaj, o muzyce.
1: O talizmanie, albo w drugą stronę.
0: W drugą stronę?
1: No nie wiem, czy słyszałeś, właśnie drugi rok z rzędu przecież Paris Saint-Germain melduje się w finale Ligi Mistrzów. Już nie ma tam kogo?
0: No nie ma tam kogo. Na pewno nie ma tam Bayernu.
1: Nie ma tego, co jest w Realu, a Real ma odwrotnie. Real w tym nic nie wygrywa. Dlaczego? Bo ma tego kogoś, kto był kiedyś w PSV. Mbappé był w PSV, nic się nie działo. Było strasznie, można powiedzieć. Odszedł on i tam się wszystko ładnie poukładało. Nawet wczoraj ponoć strzelec bramki Osama Dembele schodząc ładnie pogratulował jeszcze Luisowi Enrique. Usiadł i kibicował, a nie rzuca rzeczami i tak dalej, jak to robił Kup Ninja. Teraz mianowicie też właśnie wyskoczył sobie do Włoch bez pozwolenia. Także widzisz, takich graczy mają nawet, nie?
0: Mają.

0: wiadomości prywatne, mimo że wiesz, nie zawsze lubimy Arsenal, to jednak teraz, kibicując tutaj na Wyspach, no wypada.
1: No nie, no ja akurat Arsenal cały czas supportuję, więc to by było bardzo fajne. Oni tam bodajże chyba 26 lat temu byli w finale.
0: 20, no trochę zabrałeś im dodatkowo. 20 lat, te 20 lat czekaliśmy na to, aby ponownie zobaczyć Arsenal w finale.
1: 20, to się pomyliłem, coś mi szóstka wskoczyła, no.
0: No i co zrobić, aby dobrze zrobić kibicom?
1: No to wygrać, no nic innego. 1-0, 1-0 wystarczy, żeby wygrać Ligę Mistrzów, żeby podnieść ten upragniony puchar. 1-0.
0: Ja zapisuję, wiesz, ten 1-0 dla Arsenalu. A już 30 maja będziemy to podsumowywać. Będzie sobota, co prawda, ale wiesz. Kto wie, czas pokaże. A teraz pytanie, co zagramy?
1: A zagramy, wiesz co, wsiądźmy do ciągnika Blendersów, może co?
0: Dlaczego akurat ciągnik w porównaniu do meczu?
1: Bo patrzę na ciągnik, nie? Taki zawsze chciałem mieć. Taki 2,4 litra, taki wiesz, wyobraź sobie, czarny ciągnik, wyobraź sobie. Jedziesz z takim czarnym ciągnikiem.
0: No wiesz, jak postawisz na zwycięstwo Arsenalu, wydaje mi się, że będzie szansa, aby sobie później przy wygranej taki kupić. Patrzę na statystyki bukmacherów. Zwycięstwo Arsenalu na każdego funta 3 do przodu.
1: No będzie im ciężko, na pewno będzie im ciężko, bo PSG tam dobrze, można powiedzieć, orze.
0: A na pewno będzie łatwo przez kolejne minuty. Blenders, no trade, dzięki piękne, do usłyszenia.

0: 34,5 minuty po godzinie 10, już za chwilę kolejne muzyczne zamówienie, tym razem od Janusza. Zostańcie z nami, przypominam, numer do studia 0785-142-7000, kto dzwoni, nie czeka.
1: White Eagle Cars, najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy was na każde lotnisko, zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888

0: 0,20. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Battery covery? Już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Battery covery.
1: Poranek w Note Radio. Recording live.

0: Definicja amerykańskiego rapu Black Star na antenie Node Radio, a z nami definicję wczorajszej ręki przedstawi Tomasz, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Chodzi o to w polu karnym, tak?
0: No właśnie to pytanie zadaję na początek. Czy tam była ręka, czy zabrano szansę Bayernowi na zwycięstwo przez decyzję?
1: Tak. Zagranie piłki ręką było, ale ponoć przepisy mówią tak, że jak to twój własny kolega z zespołu ci nabije tą rękę na strzeli, to jej nie ma. No ale dla mnie ogólnie teraz to, co się dzieje, jeżeli chodzi o interpretację ręki, czy było świadome, nieświadome, przyciele, powiększające, zmieniające, spalające, duży cień, mały cień, naprawdę dla mnie to jest trochę paranoja. No niestety ręka jest ręką i tyle, no ale no, jeżeli tam, gdzie jest jakby możliwość interpretacji przez człowieka, tam jest możliwość błędu i wypaczenia wyniku też.
0: Czyli ty byś przyznał karnego?
1: Tak, przyznałbym rękę, no. Ja bym przyznał. Tak?
0: Większość specjalistów mówi, ręka w polu karnym, nieważne jaka, to jest zawsze ręka.
1: Ja bym właśnie wszystkie ręki, tak powiem, jeżeli może tak kolonistycznie powiedzieć, wszystkie zagrania ręką bym gwizdał. No było trochę wypaczenie. Tak samo no, w tym meczu we wtorek, gdzie Atletico grało z Arsenalem też Griezmann, no za wejście w Griezmanna powinien być rzut karny, no ale to mówię, no niestety szkoda, że było trochę takich wypaczeń w jednym, w drugim spotkaniu. Dembele wczoraj też mógłby wylecieć za drugą żółtą kartkę tak naprawdę, tylko że sędziowie mogą na wadze sprawdzać czerwoną kartkę, a nie żółtą, a to byłaby żółta, która w konsekwencji stałaby się czerwoną i no mówię, no to jest dziwne. Warto trochę wyjaśnić, a dodaję trochę cienia jeszcze, tak?
0: No w szczególności na tak wysokim poziomie piłkarskim, bo przecież Champions League jest uznawana za najlepszą europejską ligę, jeżeli chodzi o...
1: Tak.
0: O sporty piłkarskie. Mecz w Budapeszcie, już 30 maja. Tak. Zapytam, tak. Za kim stoisz? A kto według ciebie wygra?
1: Za kim stoję? Fajnie, jakby Arsenal wygrał, ale myślę, że wygra PSG, tak? Ja pamiętam ten mecz w Akademiku, oglądałem ostatni raz na studiach byłem, jak Arsenal grał w finale, pamiętam czerwoną kartkę dla bramkarza, nie pamiętam, kto był bramkarzem, ale bramkarz Arsenalu wtedy wyłapał czerwień, Barcelona z Ronaldinho wygrała. No, pamiętam ten mecz i myślę, fajnie, jakby Arsenal wygrał, ale no, tak realistycznie patrząc ma marne szanse, że tak powiem.
0: Analizy przedmeczowe na antenie Node Radio. Finał 30 maja, nie w Londynie, nie w Paryżu, a w Budapeszcie.
1: No tak. Ja myślę, że będzie ładny finał. Węgrzy lubią piłkę nożną, potrafią z piłką nożną też grać i atmosfera będzie naprawdę dobra na miejscu.
0: 17,5 minuty do godziny 11. Zapytam teraz, co zagramy?
1: A wygramy po francusku na ten awans PSG, tak? Bo mówię, ktokolwiek nie wygra tego finału, to będzie albo Arsenal, który nie wiem, czy kiedykolwiek wygrał, chyba nie wygrał tego w historii, albo będzie PSG, który obroni tytuł. Jeszcze tak słowem odnośnie PSG, wystarczyło przewietrzyć szatnię, pozbyć się Mekambe, pozbyć się Messiego, pozbyć się tych wszystkich gwiazdeczek i nagle PSG drugi raz ustaje przed szansą obrony Ligi Mistrzów, tak? Więc coś w tym jest, nie?
0: No coś w tym jest, że gwiazdy, na które stawia się grube pieniądze, nie gwarantują tak finałów. Pozdrowienia tak, dla Barcelony.
1: Tak, jak Krzysztof dobrze mówił właśnie, tam Mekambe, tam Mbappe jest teraz na wakacjach, tak? Także mówię, no z tym klubem, tam po prostu to się z grubo nie halo, tak? Jeżeli piłkarz stoi ponad klubem, to nigdy nie będzie jakby dobrze w takim klubie.
0: Świeża krew, wystarczy wprowadzić trochę zmian, wiesz sobie, ja jeszcze pozwolę, abyś zagadał sobie antenę, tak. Bo utwór, który był przygotowany, zniknął mi z uwagi na problemy. Śmiało, mów. Ja sobie tutaj
1: dobra,
0: wszystko odświeżę.
1: Ja powiem właśnie, że sukcesem też, jednym z czynników sukcesu PSG jest to, że Luis Enrique ma dość głęboką ławkę i bardzo dużo rotuje z zawodnikami, czyli zawodnicy też mają dużo czasu na odpoczynek, na regenerację, bo tam jest z kim grać, tak? Jest młoda krew, ale też zawodnicy nie są wyeksploatowani do granic możliwości, że grają w każdym meczu po 90 minut. Tam jest stawiany też na odpoczynek, na regenerację i może przez to jest też mniej urazów i piłkarze mają siłę po prostu biegać, tak? Bo ten mecz Bayernu z że miał niesamowite tempo, mimo że wczoraj nie padło tyle bramek co poprzednim, to się przyjemnie oglądało, działo się dużo. I to jest taki czynnik sukcesu tego wszystkiego, tak?
0: No i doszliśmy do puenty, ja jestem gotowy, wiesz? Dziękuję, że pozwoliłeś zagadać tą antenę.
1: Gramy i pozdrawiam wszystkich serdecznie, na razie.
0: Cześć. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć.

house'ową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m. Już dziś o 20.00 kolejny soundcheck na żywo prosto z Pomorza. Tam dowiemy się również o nadchodzących wakacyjnych zmianach związanych z audycją soundcheck. O tym wszystkim opowie sam gospodarz, mowa o Pytku, który zaprasza Włodek. Już teraz zaprasza na utwór brytyjskiej kapeli Poranek w Not Radio, która odwiedziła Polskę. Royal Republic i Tommy Gunn przed wami od Włodka.

0: Dlaczego słuchasz Nowd Radio?
1: Bo jest lepszy niż inny.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Nowd Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Nowd every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze słowo. To były klimaty muzyczne.
7: I ten nie.
8: I tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Nowd Radio, baby! Yeah!
0: Dziś rano system radiowy spowodował zakłócenia w ruchu kolejowym w południowej Anglii. Czytamy w najnowszych doniesieniach medialnych wysp brytyjskich. Pasażerów ostrzeżono o możliwości wystąpienia ogromnych utrudnień. Utrudnienia dotknęły 7 spółek kolejowych. Cross Country, Gatwick Express, Great Western Railway, London Overground, Southern i Southwestern Railway. Do tego uwaga na utrudnienia na liniach pociągów Thames League. Usterka została zlokalizowana w systemie radiowym, który umożliwia komunikację i kierowcy i dyżurnego ruchu, ale przedstawiciele informują, że na czas naprawy wydłużyć może i opóźnić połączenia nawet o 90 minut. Do tego wiele odwołań. To najnowsze informacje. Klienci Gatwick Express ostrzeżeni są o tym, że pociągi mogą nie kursować przez cały dzisiejszy dzień. To najświeższe informacje. A osoby, które planują albo muszą korzystać z pociągów, niech spodziewają się utrudnień. Tak wynika z najnowszych raportów transportu publicznego, tego na szynach. W przypadku pasażerów Gatwick Express, Southern i Thames League należy spodziewać się opóźnień do końca tego tygodnia, czytamy w najnowszych doniesieniach. Alternatywa dostępna jest na stronach TFL-u. Tam zachęcam i zapraszam. Więcej szczegółów również na naszej stronie note.radio. 7,5 minuty do godziny 10. Na antenie Nowd Radio wasza muzyka. Już za chwilę kolejne utwory na zakończenie. Między innymi od Justyny, która proponuje nam Sydneya Polaka.

East West Rockers i Sydney Pollack na antenie Nord Radio. Tabu, tak, Tabu jeszcze pojawi się przed godziną 11 jako puenta naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania, za które serdecznie dziękuję od Magdy. Już teraz marzenia. Do usłyszenia!

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko.
2: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
4: Note Radio.

0: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead Note Radio.
1: Note Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerze. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
3: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
4: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
5: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
6: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
4: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
5: No dobra, może być i tak.
7: Z Radiem Not przede wszystkim.
8: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
5: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
9: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
10: Zapraszamy Was wszystkich.
4: Kochani, zapraszamy.
10: To jest 100%.
4: Jesteśmy z Wami, dla Was.
11: Zapraszam Was do słuchania Note Radio.
5: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
3: Musi mieć ostatnie słowo.
6: Nie, Karol, daję Ci głos.

0: Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Note Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Mood Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Note Radio.

0: cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Ajo, jajo.
5: Nude Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
4: Drukujemy wszystko.
3: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
4: Printing Cheap.
2: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
0: Po reklamie.

0: z naszym crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Uciek Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.
8: Note Radio.
4: Note Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: No Radio.

Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Słuchajcie Note.

tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Po reklamie.
3: Siemano, cześć, tu Marshall.
4: Z tej strony pan Savian.
5: Siemandero, z tej strony Kaktus.
6: Cześć, tu duet Calvin Remy.
7: Z tej strony Sztos.
8: Z tej strony Paweł Nowator.
9: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M. Node Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Note Radio.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 8888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
4: Pięć lat grania. Pięć lat dobrej muzyki. I pięć lat ludzi na jednej fali. Noooo Radio. Dobre dźwięki. Dobra fala.

Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz. Hello. Popołudnie w Noc Radio. Noc Radio. Noc Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio
4: ze słonecznego Slau.
8: Wiem się dobrze i do następnego
3: Node Radio.
4: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

Już na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna. Note Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
3: Słuchajcie, Naut Radio.

0: Cześć.
1: Cześć, tu Artur Pochwała.
2: Siema, z tej strony Żurek.
3: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
4: Cześć, z tej strony Kazon.
5: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
0: Po reklamie. Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio.

0: zespół Kombi.
1: Z tej strony Kasia Marona.
2: Cześć, tu Kolorofonia.
3: Jest Dominika, witam was serdecznie.
0: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski z zespołu Piąta Rano.
4: Słuchacie Note Radio.
2: Słuchasz Note Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko.
2: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
3: Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
4: Po reklamie.
5: Słuchajcie. No,

0: Można w końcu usiąść z dyneczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia, zamawiać pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa Open Note Radio.
0: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
2: Hello. Słuchajcie, no.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Dlaczego słuchasz Nowd Radio?
4: Bo jest lepszy niż inny.
5: Podarek gra w nasze rytmy.
6: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
7: Bo kocham Dariusza i May Agent.
8: Uwielbiam Nowd Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
9: Ja słucham radia Nowd every day.
10: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim. Pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
11: I ten jego.
12: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Nowd Radio, baby! Yeah!

0: Linode Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Słuchajcie, Linode Radio.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie Loud Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Słuchacie Note Radio. Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
3: No dobra, może być tak.
4: Z radiem NOW przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Też coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Nowt Radio.
2: Nowt Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
3: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Promuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Note Radio.

0: cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Nude Radio.
6: Zróbmy ognisko z widokiem na halę. Zróbmy ognisko z widokiem na granie. Na owce z dzwonkami uczepionymi. Na pąki śpiące, pachnące co siły. Zróbmy ognisko z widokiem na halę. Zróbmy ognisko z widokiem na granie. Na tyś była trawy gdzieś między innymi. Z górami, rzekami, nami samymi.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
4: Drukujemy wszystko.
3: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
4: Printing Cheap.
2: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
0: Po reklamie. No Trade Radio.

0: Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Słuchajcie, Note Radio.
1: Utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Siemoneczko, z tej strony Tassem Crew.
4: Cześć, tu Zosia.
5: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
6: Z tej strony Kasia Marona.
7: Cześć, tu Kolorofonia.
8: Z tej strony Lika, witam Was serdecznie.
9: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
10: Cześć, tu Ksana.
7: Słuchasz Noc Radio.
11: Słuchacie Noc Radio.

0: witajcie. Nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek o godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Node Radio.
1: Node Radio.

0: w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Po reklamie. Popołudnie w Note Radio.
3: Note Radio.
2: Note Radio.

Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa!

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

Chłopak, wolicie narzekać, was nie można sądzić, was trzeba leczyć. Wychowałem się w pięknej klasyce, w zalewie komercji, syfu i pornoli. Jestem za to wdzięczny Czarkowi, że przez to moje życie miało kolory. Jenner zauważył, jak ważne jest to, by szanować i wspominać swoich idoli, by nie zapomnieli o swojej najważniejszej roli.

0: ostatnio coraz więcej.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: No Trade Radio.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 8888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
0: Po reklamie.
4: Słuchacie No Trade'a.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze,

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio
8: ze słonecznego Slau.
9: Wiem się dobrze i do następnego.
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

nagrania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Reklamy. No Radio.

0: tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry wszystkim, jak co tydzień w Note Radio, audycja Lubert z miłości do muzyki. Dzisiaj oczywiście, tak jak zresztą zwykle, dużo nowości, ale przede wszystkim muzyka, która posiada duszę i melodię. No to zaczynamy.